twym remokom. Zajmę za noś. Zajmę za noźą subelu, nachsad na lumnic. A je płosy, by czes mi bylo, lecz o mama, albo nic.